0: milionów koron. 80% pokryła jednak dotacja z resortu rozwoju regionalnego. Tafla stadionu zimowego w Awierzowie zostanie wyposażona w nowe płyty chłodzące. Dyrektor Zarządu Miejskich Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych Nazim Afana powiedział, że nowy system chłodzenia będzie bardziej ekonomiczny. W ramach projektu powstaną też na stadionie nowe trybuny i szatnie. Przechodzimy do doniesień zaolziańskich. W galerii Przystanek Grafika przy Muzeum Drukarstwa w Cieszynie otwarto wystawę Ślad, litera, piksel. To jubileuszowy przegląd twórczości przygotowany z okazji 30-lecia Muzeum Drukarstwa w Cieszynie. O to, co kryje się za trzema słowami z tytułu wystawy, zapytaliśmy Urszulę Bracką, specjalistkę do spraw ekspozycji drukarstwa.
1: Chcieliśmy właśnie w temacie przeglądu uwzględnić techniki drukarskie, które chcieliśmy, żeby widniały na wystawie. Daliśmy dowolność właśnie techniki tradycyjne, na przykład linoryt, typografię, gdzie właśnie typografia jest litera, ale także techniki cyfrowe. I taką właśnie różnorodność możemy zobaczyć na wystawie. Są to plakaty typograficzne, ale także cyfrowe. Są to linoryty przedstawiające ekslibrisy dla muzeum, dla pana Karola Franka. Także to wszystko można właśnie zobaczyć na wystawie.
0: Czesko-cieszyński klub Dziupla na czas wakacji ograniczy trochę swoją działalność. Niemniej pozostaną niektóre tradycyjne imprezy, mówi menedżer klubu Michał Przywara.
2: Kiedy mówiłem, że nie działamy tak jak zwykle, chodzi o program, który jest nieco uszczuplony, ponieważ ten okres wakacyjny to oczywiście przede wszystkim okres różnych festiwali i imprez w plenerze, tak więc no nie jest łatwo konkurować. Na pewno będą pierwszopiątkowe Jazz Jam Session, na które serdecznie słuchaczy zapraszam. Najbliższy piątek, czyli 3 lipca, Jazz Jam Session, później 7 sierpnia i 4 września.
0: Mamy już chyba za sobą pierwszą tegoroczną falę tropikalnych upałów, ale możemy się spodziewać kolejnych upalnych dni. Włodarze gmin i miast starają się pomóc zmęczonym ekstremalnymi temperaturami mieszkańcom. O tym, jak jest w czeskim Cieszynie, mówi wiceburmistrz Witt Słowaczek z partii KDU-CSL.
3: Tutaj parę lat już wstecz była robiona instalacja takich zraszaczy, które na przykład bardzo się podobają w stronie polskiej i chcą coś takiego też instalować. Tutaj głównie dzieci się bawią pod tym. Nie wiem, jak do tego patrzą rodzice, bo te dzieci wychodzą zupełnie zlane wodą, ale pomaga to troszeczkę jakimś sposobem umilić te bardzo duże temperatury.
0: W publicystycznej części wydarzeń zajrzymy na festiwal rokowy Dolański Grum oraz na nową wystawę w Ostrawskiej Galerii Plato. A na razie posłuchajmy zespołu Blaf i piosenki Rółeczka.

0: Jihlavský Grom świętował w tym roku jubileuszową 15. edycję. Rokowy festiwal przy Domu Polskim PZKO we Fryszczacie zgromadził licznych miłośników muzyki, a jednocześnie otworzył nowy rozdział swojej historii. Organizację wydarzenia przejęło bowiem młodsze pokolenie działaczy. O atmosferze festiwalu, zmianie organizacyjnej i muzycznych emocjach opowiedzą w relacji nowi organizatorzy Agata Żywczok i Dominik Koch. Montaż redaktora Filipa Tomanka.
1: Jesteście gotowi? Jesteście już należycie rozgrzani? Dobrze.
2: Nasi srednacy po prostu přišli s myšlou, že v ogóle tego festivalu se neodbędzie, že jsou na to zmęczeni i že nečuju se na siłach, že by to v pełnosti zorganizovali. I tak jakoś patrząc na nás młodszych, ufali v to, že by to po prostu, že by se ten festival odbył, czyli my jsme podjęli się tego wezwania.
3: Jakie to uczucie przejąć odpowiedzialność za festiwal, który już ma wieloletnią, konkretnie 15-letnią tradycję?
2: No, z całą pewnością to nie było nic łatwego i przez cały ten czas tej organizacji mieliśmy za sobą cały ten team tych bywałych, my im mówimy ojców grumu, żeby nam pomogli z tym wszystkim ogarnąć wszystkie rzeczy.
3: Z kolei tu zaraz dopytam, bo w większości wszyscy, powiedzmy, szefowie sekcji już byli trochę zaznajomieni z tym, jak to wygląda, bo byli przedtem jako wolontariusze, ale na ile ci wspominani średniacy jeszcze wam jakoś pomagali w jakich konkretnych problemach?
2: Ja bym to może jeszcze powiedziała tak, my chcieliśmy już zeszłoroczną edycję podjąć w taki sposób, że ci nowi, młodsi szefowie sekcji byli zaznajomieni z tym w zeszłym roku, że stali tam przy każdym tym stoisku, żeby widzieli co wszystko trzeba zrobić i jak trzeba zrobić. W tym roku byli przede wszystkim jako widzowie, ale przed tym festiwalem tych parę miesięcy byli cały czas dostępni nam do pomocy jak z gastrem na przykład i pomagali w kuchni przed festiwalem, pomagali gotować, pomagali wszystko ogarnąć, żebyśmy wiedzieli po prostu ile tego ugotować na przykład, bo to nie jest łatwa sprawa na tyle ludzi, żeby mieć dokładne ilości tego jedzenia. No, ale tak na początku wszystkiego, żeby w ogóle ten festiwal zorganizować, a jeszcze w takiej skali trzeba zapewnić dostateczny budżet pieniędzy na wszystkie kapele i z tym wszystkim łączą się projekty, które już trzeba pisać najmniej pół roku przed rozpoczęciem festiwalu. Tym nam przede wszystkim pomógł bywały ojciec Gromu Leszek Koch i nie tylko jest to o tych dotacjach, ale również o sponsorach, którzy każdy rok starają się nam jakoś pomóc finansowo i nas wesprzeć.
3: Czyli dla pani osobiście była to taka bardziej propozycja albo wyzwanie, którego pani chciała się podjąć jako, powiedzmy, główny organizator całego festiwalu?
2: To raczej nie było chyba wyzwanie, ale miałam tak na myśli, żeby szkoda było po prostu, żeby ten festiwal umarł po tylu latach. Wiedziałam, że mam za sobą obok siebie zabarkam ludzi, na których mogę liczyć i którzy z tym festiwalem na pewno pomogą, bo no nie tylko ja, ale wszyscy bylibyśmy bardzo zawiedzeni, gdyby tego festiwalu po prostu już nie było.
3: Tak trochę od kuchni. Jak zachować, powiedzmy, charakter Dolańskiego Gromu, a jednocześnie jako młode pokolenie wprowadzić jakieś nowe swoje pomysły?
2: Na pewno są to takie od kuchni, to zaczniemy, są to takie jedzenia po prostu, które zawsze łączyły się z tym festiwalem i wszyscy przychodzą i pytają, gdzie Bigus, gdzie Bigos, gdzie go można znaleźć. Nie tylko goście, ale również wykonawcy, kapele zawsze cieszą się na nasze domowe jedzenie. I na pewno tym, że to przejęło młodsze pokolenie, to starałem się tam wprowadzić coś innego. Na przykład w tym roku były na więcej hermeliny, które nigdy nie były.
3: A co nauczyło panią to doświadczenie organizacji tak dużego wydarzenia?
2: Było to na pewno bardzo dobrym doświadczeniem, ale nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich szefów poszczególnych sekcji, że wypróbowali to sobie, jakie to jest mieć pod sobą pewną ilość ludzi. I było to dla nas wielkim wyzwaniem po prostu ogarnąć to na tyle, żeby ci poszczególni szefowie sekcji, co byli w zeszłych latach, ci nasi starszacy, nie byli z nas zawiedzeni, ponieważ wszyscy tam byli, wszyscy byliby się bawić. Każdy z nich otrzymał od nas bilet wstępu i był zaproszony na tą imprezę, żeby się bawić.
3: Ostatnie pytanie. Jeśli chodzi o przyszłość tego wydarzenia, jak będą wyglądały następne edycje Dolańskiego Gromu?
4: No, to na chwilę obecną jeszcze dokładnie nie wiemy, ponieważ aktualnie się to jakoś podsumowuje. Cały festiwal, który się odbył w ostatni piątek. wizje, czy jakieś tam plany, plany do przyszłości, czy do przyszłego roku są, no ale wszystko będzie zależało od spraw finansowych, od dotacji i według tego będziemy potem decydować, gdzie i kiedy się ten festiwal odbędzie.
0: Pod koniec montażu mogliście usłyszeć chór Hey Now Echo z Frysztatu, który jako niespodzianka wystąpił chwilę przed gwiazdą wieczoru, a na dolańskim gromie był redaktor Filip Tomanek. Do września nie tylko koneserzy sztuki i walczący ze zmianami klimatu mają okazję zwiedzić wystawę pod tytułem Gleba i przyjaciele w Ostrawskiej Galerii Plato. Wywiad redaktor Martyny Radłowskiej-Obrusnik ze współautorką ekspozycji Marianną Dobkowską z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie.
5: Proszę powiedzieć, czy to jest wystawa specjalnie zaaranżowana do pomieszczeń Plato byłych jatek?
6: Można powiedzieć tak i nie. Ten projekt rozpoczął się wystawą w Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim. Otwarcie było w czerwcu zeszłego roku. Natomiast ta ekspozycja tutaj w Plato jest w pewnym sensie rozwinięciem tej ekspozycji z Warszawy. Jest tutaj zmieniona troszeczkę lista artystów i artystek. I także w Plato ta wystawa zajmuje wszystkie sale galerii, więc jest też powierzchniowo większa.
5: Gleba i przyjaciele. Jaka jest koncepcja tej wystawy?
6: Koncepcja tej wystawy wyrasta z praktyk, które jesteśmy zanurzone razem z moją współkuratorką Edith Jeżabkową. Od wielu lat pracujemy z takimi osobami artystycznymi, które wchodzą w takie głębokie relacje z przyrodą. Na różne sposoby ją badają, współpracują z nią, obserwują, inspirują się. Więc to jest wynik dłuższy procesów opartych na relacjach. I teraz gleba i przyjaciele. Chodziło nam o to, żeby uwidocznić glebę. Gleba towarzyszy nam codziennie, jest pod naszymi stopami, a jednocześnie jest jakby sferą kompletnie przeoczoną, sferą niezrozumianą.
5: Lekceważoną.
6: Lekceważoną, wykorzystywaną nadmiernie, niedocenioną, a jest to przestrzeń, w której toczą się cały czas najważniejsze, życiodajne procesy, które są podstawą egzystencji życia na naszej planecie, z udziałem mikroorganizmów, grzybów, bakterii i insektów, które cały czas tam pod ziemią pracują. Więc to, co się dzieje wewnątrz gleby, może być bardzo inspirujące dla nas jako ludzi. Te właśnie długotrwałe procesy, które czasem odbywają się w jakby takim ukryciu, ale mają bardzo konkretny cel, oparte są na różnego rodzaju takich właśnie długoterminowych współpracach. Z drugiej strony wydaje nam się, że jesteśmy przytłoczeni tym polikryzysem, który nas otacza.
5: Korelacjami międzyludzkimi?
6: Nie tylko, ale też jesteśmy też przytłoczeni, przytłoczone sprawą kryzysu klimatycznego, który ma bezpośredni związek, zdrowie gleby ma bezpośredni związek z kryzysem klimatycznym. I na tej wystawie tutaj w Plato, na przykład na ten temat, mówią prace Denisy Langrowej, która wykonała takie jakby fikcyjne wywiady z Walterem Jene, który jest mikrobiologiem, gleboznawcą z Australii, który w swoich badaniach i wykładach mówi nam o tym, że jakby zamienienie gleby w taką gąbkę węglową, nasycanie gleby węglem, nasycanie gleby wodą przez ciągłe wspieranie roślinności na naszej planecie mogłoby zatrzymać katastrofę klimatyczną. Więc nam też chodziło o to, żeby zainspirować ludzi, którzy przyjdą na tą wystawę, do takiego właśnie innego spojrzenia na glebę, ale też innego pomyślenia o swoich jakichś takich mikrodziałaniach, które pomimo tego, że są może drobne, mają jakiś potencjał sprawczości.
5: Ekologiczny wymiar sztuki, jakbyśmy nie chcieli.
6: Jak najbardziej. A Plato też jest taką wspaniałą instytucją, która ma tutaj ogród permakulturowy. Z jednej strony taki ogród, który możemy podziwiać tutaj od frontu, od drugiej strony nawet taki kuchenny ogródek, którym też permakulturowy, w którym uprawiane są różne warzywa. Więc Plato też jest bardzo w tą ekologię tutaj zanurzone i to od wielu lat.
5: Czy tego rodzaju podejście do sztuki, jakie tutaj jest prezentowane przez pani placówkę, czyli Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, jest dość powszechne w Polsce?
6: Myślę, że coraz bardziej, ale nigdy dość właśnie zwracania uwagi na przykład na to, w jaki sposób tworzone są wystawy sztuki współczesnej, skąd biorą się materiały, co się dalej dzieje z tymi materiałami, bo tutaj bym upatrywała jakby część tego ekologicznego zaangażowania instytucji, gdzie instytucja może mieć rzeczywistą sprawczość. Zamek Ujazdowski mieści się w centrum Warszawy, ale jednocześnie w parku, jest otoczony pięknym parkiem i w tym parku na przykład mamy glebarium, czyli taki ogromny kompostownik i tam już od paru lat kompostujemy te wszystkie liście i jakby zielone odpady i one też uzdatniają naszą glebę wokół zamku. Także myślę, że jest sporo instytucji, które robią to na różne sposoby. Jest na pewno dużo do zrobienia i mam nadzieję, że to nie jest tylko moda i jakby przemijający trend, ale to jest jakby coś, co będzie musiało na stałe wejść do repertuaru i sposobów działania instytucji kultury.
5: Narzuca mi się pytanie, bo to jest jak gdyby otwarcie nowego rozdziału sztuki, powiedziałabym, ekologiczno-klimatycznej. Ale taki normalny, przeciętny śmiertelnik może zapytać, no a gdzie piękno przekazu? Siedzimy pod wielkim płaszczem wełny czeskiej, jak się dowiedziałam, dlatego mamy taką akustykę, a nie inną. Gdzie tu piękno przekazu? W końcu galeria kojarzy nam się z pięknem, z przekazywaniem piękna, czy to przede wszystkim rzeźba, rysunek, malarstwo, to jest galeria, a nie siedzenie pod glebą.
6: O gustach się nie rozmawia, natomiast jakby sztuka współczesna to nie tylko te tradycyjne media, chociaż one cały czas są obecne, są też inne media, wideo, instalacje, różnego rodzaju partycypacyjne akcje społeczne, performatywne i wszelkie inne mieszanki najróżniejszych mediów. To jest sztuka, która jest mi osobiście bliska i która w moim odczuciu jest piękna też. Ta przestrzeń, w której siedzimy, akurat zaprojektowana przez Małgorzatę Kuciewicz i Simone de Jacobis, polsko-włoski duet architektoniczny pracujący głównie z Warszawy. Ta instalacja w moim odczuciu jest piękna. Nie tylko estetycznie, są tutaj wspaniałe lampy, też zrobione przez lokalnego specjalistę od biżuterii z wykorzystaniem woskowanego papieru. Ten papier jest woskowany woskiem pszczół, które on sam hoduje. Te historie dla mnie też są piękne. Wykorzystanie tej czeskiej wełny, która tak naprawdę w tej chwili jest ogromny kryzys związany z wełną. Wszystkie ubrania, które nosimy, zazwyczaj zrobione są z wełny, która pochodzi z jakichś bardzo dalekich stron, a wełna owiec, które hodowane są w Europie, trafia do gleby, trafia na śmietnik, jest jakby nieużywana, jest zbyteczna, a wełna jest jakby wspaniałym właśnie materiałem, który z jednej strony jest też rzeczywiście bardzo dobry do urzeźniania gleby, z drugiej strony do różnego rodzaju ociepleń. I tutaj ta instalacja łączy zarówno jakby historię tych owiec. Jednocześnie chciałam powiedzieć, że tradycyjna hodowla owiec nieprzemysłowa jest niezwykle ważna dla zachowania bioróżnorodności środowiska. Takie przechodnie pastwiska i wypasanie owiec, które przechodzą z jednego miejsca na drugie tradycyjnymi metodami, spowodowało, że pastwiska były jednymi z najbardziej bioróżnorodnych ekosystemów na naszej planecie.
5: Wiemy na Zaolziu, to ma tak. Owce, to ma co chce.
6: Właśnie. I na przykład ta przestrzeń w moim odczuciu jest estetyczna, ale poza tym, że jest estetyczna, jest też niesamowicie praktyczna. Wynika też z konkretnej potrzeby, która została tutaj zaobserwowana, czyli potrzeby zmiany akustyki w przestrzeni edukacyjnej, w której odbywa się wiele edukacyjnych warsztatów. Jakby ociepla tą przestrzeń. Mamy też na wystawie różne piękne obiekty, rzeźby, instalacje, projekcje wideo, filmy. Także tutaj myślę, że
5: duża różnorodność.
6: Jest duża różnorodność i można znaleźć coś dla siebie. Rysunki też są. Rzeczywiście chyba nie mamy malarstwa.
5: No bo w rezultacie zadaniem galerii i instytucji sztuki jest wywołanie myśli dotyczących obiektu, ewentualnie własnego życia. I tu tradycyjne widzenie sztuki łączy się z tym, co prezentujecie.
6: Tak, oczywiście. Już po wernisażu słyszałam pozytywne komentarze, obserwacje. Na tej wystawie jest jakby dużo przestrzeni, w których można sobie znaleźć miejsce, rozmościć się. Jest dużo takiej przestrzeni też na własną refleksję, ale też takie cielesne doświadczenia.
5: Czyli siedzimy w wystawie.
6: My w tej chwili siedzimy w wystawie i w tej wystawie można w wielu miejscach usiąść. Zachęcam bardzo do tego, żeby usiąść sobie w instalacji polskiej artystki Eweliny Węgiel pod tytułem Nora, która jest zainspirowana zwierzęcą architekturą, czy nie tylko zwierzęcą, bo jakby różnych organizmów, ale taką właśnie innych zwierząt niż ludzkie, architekturą podziemną. To jest piękna instalacja, do której można wejść i poczuć się jak pod ziemią.
5: Zwłaszcza w upalny dzień.
6: Oczywiście.
5: Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję.
0: Był to materiał redaktor Martyny Radłowskiej-Obrusnik. Badania archeologiczne prowadzone na Cieszyńskim Rynku przyniosły setki cennych znalezisk i nowe informacje o historii miasta. Jutro w naszym monobloku wrócimy do konferencji poświęconej wynikom tych prac. A Zofia Jagosz-Zarzycka, kustosz działu archeologii Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, między innymi powie.
7: To są trudne badania, ponieważ to było centrum miasta, dlatego też ten rynek musiał zostać wyłączony z ruchu pieszego i z ruchu samochodowego. Też wielu mieszkańcom to przeszkadzało i utrudniało w poruszaniu się. Natomiast te badania były bardzo dobrze zaplanowane i zaprojektowane. Już kilka miesięcy wcześniej mieliśmy uzgodnienia z Urzędem Konserwatorskim w Bielsku-Białej, które wydał nam wytyczne dotyczące tych badań, dlatego i my wiedzieliśmy, jakie będą jej etapy.
0: To wszystko, co zespół redakcji polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w czwartek 2 lipca 2026 roku. Za uwagę dziękuję Jacek Sikora i wraz z zespołem Blaf i piosenką Talarek zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.